Imewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Imewezekana. Imewezekana. Rafiki, nawatangazia, imewezekana.